le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le sɔ David Dawid sɔ edzi be yawu David bɔ mawu li kple bɔ ma biblia gblɔ bena mawu ƒe ŋkɔ nye mɔ sesẽ afi ma amedzɔdzɔ sina yina le yewo kpa ɖeɖe nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu agale ŋku ɖe futɔ be ketɔ ƒe ɖoɖo siwo wòle ɖoɖo nu kake wɔ bele ne nyi bena lele mawo ƒe ŋkɔma me le wo kpɔtawo la nde ya wo kpɔtawo do gbe ɖa ne mawo bena le kpɔɖokui dzɔdzɔe le asia yi aƒetɔ gbɔ aƒetɔ la nɔ takpɔkpɔ do gbe ɖa nu siwo katã dze bena wɔ nde ya nɔ agbe dzɔdzɔe nɔ agbe kɔkɔe eye na kpɔ ɖokuiwo le mawo ƒe ŋusẽ ma me si ke la nɔ ametakpɔkpɔ si ke ne hiã ke me na do gbe ɖaa.